0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Už vždycky fresh.
1: Fajn.

Ale fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Fajn. Ale fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
2: Máme na fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.